ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szor.

za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się węgrol, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

episode.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

swym żyć. Czym będę świecić, lśnić siebie? Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśniem.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, co cię we mnie zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, zna.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znani.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem. Jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem lśniem.

Let's go.

kamu.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Parnomixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

episode.

0: zęby.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: Ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: no more.
1: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Ile sztrochy odwagi?
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

como...

Thanks to

Cześć, dzień dobry, witam się z wami po przerwie. Minęła godzina 20, a więc pora zacząć audycję. Miło mi to słyszeć, jak już się możecie domyślać, bo trochę nas tutaj nie było, ale wiadomo, sezon urlopowo-wakacyjny trwał w najlepsze, to ciężko było wrócić do radia, ale udało nam się wrócić, także jesteśmy dzisiaj tutaj obie. Wita się z wami Kinga Rodzik, a realizuje mnie Justyna Kozłowska. Przybyłyśmy tutaj z nową muzyką, nowymi wspomnieniami, nowymi emocjami, także można powiedzieć, że jest to dobre rozpoczęcie sezonu jesiennego, a dla niektórych jeszcze roku akademickiego, ale żeby nie przedłużać, to może zacznijmy od czegoś, co no, jest takim od zespołu, który jest, można powiedzieć, też jednym z synonimów studentów, ponieważ no, gdyby przeprowadzić jakąś ankietę wśród studentów, to prawdopodobnie gdzieś tam by był on, ten zespół, wymieniony, a mowa właśnie o Muse, a jeśli chodzi o utwór, no to będzie od nich Cryogen.

Za nami Music Cryogen i teraz przechodzimy do, tym razem nie do zespołu, ale do artystki, która też można powiedzieć, że jest kultowa wśród studentów, ale jakoś tak śmiesznie wyszło, że po prostu mam za dużo skojarzeń, że teraz się rozpoczął rok akademicki, więc jestem jakoś tak w tym studenckim temacie, tym bardziej, że no jakby nie patrzeć, Radioaktywne to jest nadal radio studenckie, więc warto by było z tej okazji właśnie o tym wspomnieć. No i przechodzimy właśnie do tej artystki, o której nie pamiętam, czy wspomniałam jej imię, pseudonim, czyli Marina. Nie mylić z naszą polską Mariną, to jest ta zagraniczna Marina. W tamtym roku wyszedł jej album i właśnie tak stwierdziłam, że jeden utwór z tego albumu sobie dzisiaj zagramy i będzie to utwór Cantissimo. A dlaczego też naszło mnie na Marinę? Bo ostatnio robiłam, że tak powiem, przegląd tych utworów, które możemy znaleźć w bibliotekach muzycznych, jeśli latam jakimiś tam liniami lotniczymi. No i ostatnio miałam okazję zrobić sobie taki przegląd, co w zasadzie na pokładzie jest serwowane muzycznie. No i nie powiem, trochę się zawiodłam, ponieważ zawsze miałam takie wyobrażenie, że te listy są naprawdę tak aktualizowane na bieżąco i jest przede wszystkim szerszy wybór artystów. W zasadzie takie muzyczne, czego dusza zapragnie. Tutaj mniej więcej wyglądało to tak, że byli rzeczywiście ci najbardziej znani, najbardziej topowi, ale też to nie jest tak, że cała ich dyskografia była w pełni dostępna, tylko z reguły rzeczywiście był to wybór, nie wiem, 10 najbardziej znanych utworów, nawet niekiedy mniej niż 10, więc ten dla osoby, która rzeczywiście szuka takich muzycznych wrażeń w powietrzu, no to na pewno dla takiej osoby był to ubogi zestaw, no jednak na wiele godzin lotu dla niektórych jest to wystarczający zestaw. No i właśnie tak mnie tknęło na odsłuchanie albumu Mariny, bo przyznam się, że nie miałam okazji zrobić tego nigdy aż tak dokładnie, tu akurat miałam okazję. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o nią, to było tam do wyboru parę utworów, między innymi ten utwór, więc stwierdziłam, że jak już tak bardzo zapadł mi w pamięci, no to go sobie zagramy, więc Marina i Cantissimo.

To była Marina i Cantissimo i teraz przechodzimy na szybkość do kolejnego utworu od Alesso i Becky Hill o tytule Surrender.

Za nami Alessa i Becky Hill w utworze Surrender. I teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który też już się pojawił na naszej antenie. I ten utwór będzie wprowadzeniem do jeszcze kolejnego utworu kolejnej artystki. Bo dzisiaj wybrałam dla Was dwa od niej utwory. Jeden będzie taki do przypomnienia, który już wcześniej graliśmy. Czyli to będzie utwór What You Want od Angel na feature z Justice. A następnie też zagramy coś już od samej Angel, ale o tym powiemy później. Także teraz gramy What You Want.

To był Angel, utworzył What You Want. I teraz przejdziemy do nowości od Angel, bo tamten utwór trochę był przestarzały o parę miesięcy, ale w muzycznym świecie to już jest naprawdę dużo, więc przechodzimy do kolejnego. O tytule zdaje mi się, że Une c'est la vie. Nie wiem, jak to się czyta, bo nie miałam okazji tego sprawdzić. Jest to po francusku, ale żartobliwie wyjdę z tego tak, że. Co mi się na przykład nie podoba zawsze, jak jestem we Francji, to, że oni nigdy nie chcą rozmawiać po angielsku. Zawsze przechodzą szybko na język francuski. A że ja jestem, jeśli chodzi o te języki inne poza językiem angielskim, bardziej team język niemiecki. Więc francuski nigdy nie był w moich w ogóle zainteresowaniach. Więc tak żartobliwie teraz twierdzam, że w ramach buntu, z racji takiej, że Francuzi nie chcą mówić po angielsku, nie chcą się tutaj z turystami dogadać grzecznie i miło, no to ja stwierdziłam, że dzisiaj nie poświęcę tej minuty czy tam 30 sekund na to, żeby sprawdzić, jak to się wymawia. Także ten utwór, który teraz będzie, no to po prostu go usłyszycie, jak to powinno być.

To była Angel. I teraz przechodzimy do, tak, do kolejnego utworu od Slater. Możecie kojarzyć bardziej Slater od utworu Dance, ale trochę zamienimy tą kolejność. Być może jeszcze to Dance usłyszymy, ale ja dzisiaj skupię się na utworze I'm Actually Kind of Famous.

friend.

Za nami I'm Actually Kinda Famous od Slater. No i teraz będzie utwór taki, że ponieważ chcieliśmy tutaj być na bieżąco z tym, co się dzieje w polskim show biznesie i żeby nie komentować i żeby nie opisywać, co się działo, bo zakładam, że wy, drodzy słuchacze, doskonale wiecie, o co w tym wszystkim chodzi i na pewno znacie genezę tego wszystkiego i tak dalej, więc skupimy się właśnie na tej warstwie muzycznej i żeby tutaj tak dużo nie przedłużać, to powiem tyle, że to jest, no można powiedzieć, no stary utwór sprzed, no nie wiem, 20 lat, a może trochę mniej, ale w odświeżonej wersji, ponieważ ta artystka z kimś nawiązała współpracę i trochę ten utwór odświeżyli. I celowo tutaj niewiele mówię konkretów na temat tego utworu, ponieważ chciałam to sobie zostawić na deser, żeby zadać wam jedno konkretne pytanie, które was, myślę, wprowadzi w ten utwór, a mianowicie takie: czy znacie Every Night?

No właśnie, mam nadzieję, że znajdziecie w Renite i to była właśnie ta odświeżona wersja. No właśnie, ta wersja została odświeżona jeszcze przed tym, co się zadziało w showbiznesie, także tutaj też tacy analitycy tego, co się dzieje w mediach, mogliby to różnie zinterpretować, ale nie będziemy tego robić dzisiaj, pozostawimy to wam do interpretacji, będziecie mieli o czym myśleć przed zaśnięciem, chociaż dzisiaj jest sobota, więc no, to zaśnięcie może się trochę opóźnić. W każdym razie teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który idealnie wpasowuje nam się w sobotę, ponieważ będzie to też remix pewnego utworu. No i też gdyby tutaj to rozpatrywać w kategoriach, czy znajdziemy to w muzycznej bibliotece na pokładzie których z linii lotniczych, no to już wam odpowiem, znajdziemy. Będzie Lady Gaga, no jakże by mogło nie być jej. Będzie. Nawet bym powiedziała, że liczba utworów nawet przekracza 10 utworów, także jest dobrze, ale nadal to są te wybrane. Ale nie zabrakło też właśnie tych nowszych, jakże i klasyków, ale tych nowszych i właśnie do tych nowszych się dzisiaj skłonimy, ponieważ teraz zagramy utwór od niej, czyli o tytule Love Drug. No a wersja, tak jak wcześniej powiedziałam, będzie zremiksowana, a za remiks odpowiada Guy Shyman.

To była zremiksowana wersja Love Drag od Lady Gagi i teraz przechodzimy do kolejnego utworu od Jamesa Hype, a tytuł to Don't Wake Me Up.

Za nami James Hype w utworze Don't Wake Me Up. Także można powiedzieć taka, no, dobry utwór na sobotę dla tych, którzy na przykład wybierają się do klubu, taki typowo na rozruszanie się. No i teraz zmienimy bardzo mocno tematykę, ale też nie wyobrażam sobie, żebym ja jako fan pewnego zespołu mogła o tym nie wspomnieć, a mianowicie chodzi o Rammstein, ponieważ, no jak wiecie, odbyła się tutaj stadionowa trasa koncertowa, która tak w zasadzie była zapoczątkowana już w 2019 roku i trwała do 2024 roku, także no kopę lat, można nawet powiedzieć. I no, jak wiecie, ponieważ to była trasa stadionowa, no to Rammstein skupił się właśnie na tym, że grał na stadionach. Ja tutaj nie ukrywam, że bardzo cieszę się z tego, że udało mi się właśnie być na jednym z koncertów, który był w Chorzowie, chyba w roku 2023, chyba tak mi się wydaje. Jeśli się pomyliłam, no to trudno, ale to nie odgrywa znaczącej roli dla was. No i właśnie, ponieważ no niestety no minus jest na razie taki, że co do kolejnych koncertów zespołu Rammstein, no to ani widu, ani słychu. Ale żebyśmy nie byli całkiem smutni, no to zespół wyszedł nam naprzeciw, nam fanom, i ukaże się takie coś jak Live in Mexico City. To będzie bardzo ciekawa forma muzyczna, ponieważ ona też trafi do kin. Trafi też na płyty, oczywiście w takich bardzo fajnych wydaniach. Jak na razie zespół tutaj nas karmi pewnymi tutaj zapowiedziami, dlatego też wybrałam dla was utwór z tej serii, czyli utwór Zone, też właśnie z tej serii live'owej w Mexico City. No i właśnie, żeby tak wam chociaż trochę uzmysłowić, jak wielka była to w ogóle trasa, no i szczególnie skupiając się właśnie na tym odcinku, gdzie oni koncertowali w Ameryce Północnej, to nie wiem, czy wiecie, ale żeby w ogóle to wszystko zrealizować, czy muzycznie, czy pirotechnicznie, wykorzystano do tego, do realizacji tej trasy, aż 7 Boeingów 747. No, także trochę gratów tam było do tego, żeby przetransportować to przez Atlantyk. No, ale jakby nie patrzeć, to jest jedno z najbardziej rozbudowanych, czy pirotechnicznych, czy muzycznych widowisk w świecie rocka, więc no, tyle logistyki to właśnie wymaga, tak jak przed chwilą usłyszeliście. No i tak. No i to wszystko będzie takim podsumowaniem, które i zobaczymy w kinach, to śledźcie, ponieważ no, to jest to na tyle rozbudowana w ogóle taka premiera tego podsumowania, ponieważ ukaże się i w kinach, i też będzie wydana na płycie. No to jeśli chcecie to wszystko skolekcjonować albo zobaczyć, no to radzę tutaj właśnie pilnować terminów, ponieważ sam film trafi, film koncertowy, podkreślę, trafi do kin 4 listopada. Natomiast 20 listopada ukaże się już cały ten album koncertowy, też w wydaniach fizycznych, także nie tylko wszystko będzie elektronicznie. No i oprócz tego warto również polować na prawie 300-stronicowy album fotograficzny, który będzie zawierał wiele różnych, nawet tych niepublikowanych zdjęć, bo jakby nie patrzeć 5 lat tego stadionowego tournée, no to też jest wiele zdjęć, które warto byłoby zobaczyć. No i ja jestem bardzo ciekawa, jak będzie wam szło to zbieranie. Mam nadzieję, że też ulegnę temu i też może coś będę z tego zbierać, zobaczymy. Ale jak to finalnie się potoczy, to myślę, że w którymś odcinku miło mi to słyszeć, pewnie grudniowym, na razie jak minie listopadowa gorączka, pewnie to sobie podsumujemy i myślę, że będzie taki kącik, że będziemy mogli się pochwalić, co udało nam się tutaj z tego dorwać. I ponieważ czas nam się już bardzo kończy, no to na szybko właśnie zapodam wam ten utwór z tej wersji live'owej, czyli Zone.

No i teraz przechodzimy płynnie z tego niemieckiego zone do kolejnego słówka, tylko że po angielsku, ponieważ utwór kolejny to będzie Lost in the Sun, natomiast odpowiadają za niego Pascal Le Toublon oraz Lucky Rose.

To był Pascal Le Toublon i Lucky Rose w utworze Lost in the Sun. No i powoli dobrnęliśmy do końca audycji. Miło mi to słyszeć, ponieważ zaraz wjedzie nam godzina 21, czyli nasz ramówkowy koniec sobotni. No nie wiem, co wam przygotuję jeszcze, tego nie będę wam robiła zapowiedzi, co wam przygotuję na następny odcinek audycji. Miło mi to słyszeć. To tego się dowiecie wkrótce. No ale cieszę się z tego, że udało nam się już tutaj wrócić do studia po urlopowych różnych wojażach, że tak powiem, nasza wymiana magnesowa z Justyną tutaj jest jak co któryś odcinek audycji Miło Mi to Słyszeć uskuteczniana w najlepsze. Także to też nas motywuje do tego, żeby się tutaj pojawiać, bo dzięki temu pamiętamy o magnesach. No ale koniec żartów, ponieważ mamy sobotę, to w zasadzie lepiej skończyć z żartami, a zacząć z tańcem. No i właśnie tak przy sobocie zostawię was z tanecznym utworem, ponieważ będzie też on od Slater, a tytuł, no to będzie, no powiem krótko, będzie to tytuł Dance. Także na ten moment my się żegnamy. Mówiła do was Kinga Rodzik, a realizowała mnie Justyna Kozłowska. No i mówimy radiowe do usłyszenia w którąś kolejną sobotę w audycji Miło Mi to Słyszeć. Jak zawsze o godzinie 20, także do usłyszenia, papa, a wy możecie teraz pójść potańczyć. Pozwalamy oficjalnie.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: zawodzie.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
1: południe. Ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

ouais.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: No i dzisiaj mi się udało. Dzisiaj mamy tutaj równo godzinę 18. Właśnie teraz minęła, więc rozpoczynamy listę przebojów Fast Forward Charts. Dziś przed nami notowanie 1019. Mamy 11 października 2026 roku, więc już... Więc już zdecydowanie rok 2026 się kończy. W firmach wypowiedzieli, że tak zwany Q4 się zaczyna właśnie teraz. W sumie to tydzień temu już się zaczęło. A jak październik, to i koncerty klubowe ruszyły. Tydzień temu opowiadałem o dwóch. W tym tygodniu również będę miał dla was opowieści koncertowe. Wczoraj byłem w Pięknym Brzegu. To jest klub przy

A może też i dajcie znać, co robiliście w weekend, jak wam minął ogólnie tydzień, co tam u was ogólnie. Napiszcie na facebook.com/fastforwardcharts albo na maila ffcmałparadioaktywne.pl. Widzę, że już 6 tutaj wpisów mam na liście obecności. Zaczniemy może od pani, bo mam akurat dwie Wiole. To tak co tydzień też widzę, są tutaj na Fast Forward Charts, jest Wiola z Łodzi, jest Wiola z Kalet na Śląsku, razem z Wiolą z Kalet na Śląsku jest też Grzegorz, więc pozdrawiam serdecznie. Żaneta z Wrocławia również dzisiaj słucha, jest Tomasz z Żor, również was pozdrawiam. I tutaj nowy wpis, ciekaw jestem, bo brzmi dosyć tajemniczo, Muzyczny Wizjer nas być może słucha, być może podgląda. I teraz jeszcze się pojawił kolega Piotr z Warszawy, więc pozdrawiam serdecznie. Również miło być słuchanym w mieście, z którego się nadaje. A może kolega Piotr był na jakimś koncercie w tym tygodniu, w ten weekend, to też również proszę o wiadomość. Dajcie znać, jak wam się dzisiaj listy będzie słuchać. 5 propozycji, od tego pewnie zaczniemy. No i pierwsza z nich. Jeden singiel grupy Trivium ominąłem, no bo nie zmieścił mi się trochę, nie zmieścił mi się tutaj do tej piątki proponowanych utworów, ale panowie jak najbardziej tutaj dążą do wydania nowego albumu, szykują dla nas ewidentnie premiery. Pierwszy singiel to był Dead Inside of Me. Z teledyskiem bardzo tutaj wykorzystującym symbolikę japońską, bo panowie tutaj się odnoszą właśnie do japońskiej kultury. Ten kolejny singiel, który właśnie teraz zagram w propozycjach i przy okazji tytuł płyty, która się ukaże już niedługo, to można by powiedzieć nawiązanie do filmu Akiry Kurosawy Tron we krwi. To jest taka, można by powiedzieć, japońska adaptacja Macbetha szekspirowskiego. Polecam obejrzeć teledysk, bo naprawdę jest tam bardzo klimatycznie i bardzo japońsko. Zespół oczywiście też przygotowuje nową płytę. 20 listopada ją usłyszymy. To będzie Crown in the Grave. Korona w grobie. No zdecydowanie brzmi jak Macbeth. Tak samo nazywa się singiel, a tutaj Matt Heffy powiedział, że zespół wypróbuje wszystkie pomysły, jakie teraz mają. Już trochę jakby wiedzą, co Trivium czyni Trivium, dlaczego brzmią tak, jak brzmią i które brzmienie jest już takie ich po prostu. No i powiedział, że troszkę musi odpuścić z perfekcjonizmu, trochę też musiał zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Więc życzymy oczywiście Matowi wszystkiego najlepszego, no i mam nadzieję, że muzyka grupy Trivium oczywiście będzie dzięki temu tylko lepsza. No bo jak człowiekowi jest lepiej, to potem robi też fajniejsze rzeczy. Crown in the Grave to singiel, Trivium to zespół, pierwsza propozycja przed nami.

Zdecydowanie kultura japońska. Od zespołu Trivium, Crown in the Grave to pierwsza propozycja z płyty Crown in the Grave, która ukaże się 20 listopada. Naprawdę, jeśli ktoś lubi kulturę japońską, kulturę taką właśnie wschodnioazjatycką, to polecam obejrzeć teledysk. Jest co tam zobaczyć. Dołączyły do nas dwie panie w tym czasie. Jest z nami Ewa z Łodzi. Pozdrawiam serdecznie. Jest również Katarzyna ze Zgierza, która wita nas wszystkich, my witamy również i mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj ze mną do końca, do 20.30 albo i trochę dłużej, bo ostatnio te listy to nam się troszkę przedłużają, a że mam dzisiaj, od razu mogę powiedzieć, po propozycjach będą tutaj dwa wtręty, dwa dodatki, może tak to powinienem nazwać, to jak najbardziej zapraszam do posłuchania. Żaneta napisała: wczoraj byłam na festiwalu Koryo Day, który odbył się w hali stulecia i było naprawdę cudownie. Do tego jadłam bulgogi. Zdjęcie na górze po prawej. No tak, widzimy tutaj zdecydowanie danie koreańskie. Widzę, że tu jakieś mięso i ryż. I chyba, być może to są te takie pikantne koreańskie ogórki, bo też je lubię. Czasem w Warszawie sobie zamawiamy w pracy. Był też koncert tradycyjnej koreańskiej muzyki, no i jeszcze pokaz mody tradycyjnego stroju hanbok, w którym wystąpiła moja przyjaciółka. Więc tutaj zdecydowanie zaczynamy azjatycko listę. Polecam zobaczyć sobie zdjęcia od Żanety. Tutaj mamy fajny kolaż zdjęć. Widzimy zdecydowanie tutaj stroje koreańskie, no widać bardzo klimatyczny tutaj, klimatyczne wydarzenie, klimatyczny widok. Polecam sobie zobaczyć u nas na Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts. Przy okazji zobaczycie, to sobie możecie też do nas zajrzeć i napisać. A ja teraz lecę z kolejną propozycją. Amerykańsko-japoński tutaj muzyk już właśnie za nami, Matt Heffi, wokalista grupy Trivium, bo właśnie zespół Trivium u nas był w propozycjach. No teraz wrócimy do Europy i już w tej Europie zostaniemy. Niemcy przed nami, no nie jest to nowość na liście, Niemcy u nas dosyć często, ale jednego tutaj niemieckiego muzyka to wiem, że na Fast Forward Charts lubimy bardzo. Tydzień temu mówiłem, że jeśli ktoś ma ochotę, bo żegnaliśmy utwór grupy Without Warning, wspomaganej przez właśnie Chrisa Harmsa, to było Breed, niestety to był 13 tydzień na liście, no albo... albo po prostu wygrali u nas już wszystko, co mogli. 13 tygodni na liście z tym utworem zespół spędził, a teraz Chris Harms przygotowujący swój solowy projekt. Póki co Lord of the Lost zakończyli swoją epokę opus noir, jak sami napisali. A teraz Chris Harms będzie popracował trochę nad swoim solowym projektem. Pierwsza płyta nazywała się 1980 albo 1980. No i można by powiedzieć, że była takim trochę sentymentem do lat 80. wyrażonym przez Chrisa. Ta druga będzie bardzo osobista. Będzie się nazywała Aporia. Będzie miała premierę 22 stycznia 2020 roku, co podobno nawet będzie dniem urodzin Chrisa Harmsa, więc sobie tutaj kolega sprawił prezent, jak widzimy, i właśnie o niej opowiada, o swoich, można by powiedzieć, przeżyciach. Właśnie, bardzo takich wewnętrznych. Jedna zasada, no tutaj mówiliśmy o zdrowiu psychicznym ze strony Matta Heffiego, no tutaj widocznie Chris Harms troszkę będzie musiał się nauczyć wyluzowywać. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, ja tą zasadę, no źle by było może powiedzieć, że się pod nią podpisuję, ale trochę rozumiem takie myślenie. Find what you love and let it kill you. To się nazywa poświęcenie czemuś, co po prostu kochasz. Tak to można by ująć. Chris Harms, druga propozycja przed nami.

nawet zdania nie dokończył ostatniego. Chris Harms i Find What You Love and Let It Kill You to druga propozycja przed nami. Mogę powiedzieć od razu, że ostatnia zagraniczna. Teraz będą trzy polskie, ale zanim do nich przejdziemy, to facebook.com/fastforwardcharts. Widzę tutaj, dostałem od was komentarze. Żaneta, a propos mojego jeszcze tutaj komentarza do bulgogów, które jadła wczoraj w ramach Korea Day, że nie były ostre. A to może z czym innym pomyliłem to danie. Kiedyś właśnie od tutaj naszych koreańskich kolegów dostaliśmy buldaki na obiad i one były ostre, pamiętam, to może z tym pomyliłem. To być może tutaj ktoś mnie jeszcze poprawi. facebook.com/fastforwardcharts, czekam na wasze komentarze. Kornelia przyszła do nas dzisiaj z cynamonkami, bardzo chętnie się poczęstuje, więc Kornelia tutaj jak zwykle nas nakarmi. No a ja przynajmniej zjem sobie wzrokowo, zawsze fajnie, taki już mogą redaktorzy radiowi. A Tomasz daje nam znać, że był wczoraj na koncertach, w piątek w Żorach na koncercie grupy Leniwiec i KRDB, koncert oczywiście w Ozzy Pubie. No kiedyś będę musiał chyba odwiedzić Ozzy Pub, bo jestem bardzo ciekawy tego miejsca. W sobotę za to Tomasz był w Pradze na punkowym festiwalu Punk Distro Fest Volume 2, więc na zdjęciu jeszcze mówi, że następny ciekawy festiwal, ten akurat w Boże Narodzenie, również w Pradze, a nie, tutaj akurat w Hradec Kralowe. Punkowy Wanoce, czyli to będzie chyba punkowe Boże Narodzenie. Jezisiek Ziriczek Uwadi, tak to jest napisane. No nie mogę sobie odmówić radości przeczytania line-upu tego festiwalu. Line-up tego festiwalu, na którym Tomasz był w sobotę, to tak. IZS grali o 14:00, Szwagrów Punk, czyli Szwagrowy Punk o 15:00, Rumble Ensemble 16:00, potem był Posilowy Autobus. Jak wpisałem sobie tą frazę w wyszukiwarkę, to znalazł mi piosenkę po czesku, nie wiem czy kojarzycie taką piosenkę dla dzieci, koła kręcą się, kręcą się, kręcą się. Tak, dobre do tutaj, dobre do zrycia sobie bani, jak ma się dzieci. Ja nie mam, ale sąsiedzi mieli i swego czasu słyszałem tę piosenkę bardzo często. Posilowy Autobus grał o 17:00, Bez Szanse o 18:00, IQ 60, potem 19:00, potem VVU, Vision Days, Driak, Upside Down i Zwyszeny Ryzyko. No widzę, że do późna tutaj grają, bo jeszcze ostatni zespół wystąpił o 12:00 w nocy, czyli koncert się pewnie skończył jakoś po 1:00. Ciekaw jestem, Tomaszu, jak ci się słuchało czeskiego panka. Możesz dać znać, ale widzę, że jak już masz następny tutaj plakat, to pewnie przed świętami też wybierzesz się do Czech. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście tutaj, Tomaszu, czekam na twój komentarz. Czekam też na wiadomości od pozostałych słuchaczy. Czekam też na wpisy na liście obecności. Dajcie znać ogólnie, że jesteście. Patrzę, czy wszystkich przeczytałem na właśnie naszej liście, ale Kornelię już wyczytałem, przy okazji też witam. Dołączyła też wcześniej Ewa z Łodzi, to też już czytałem, no to widzę, że chyba mamy wszystkich. Ale oczywiście, jeśli ktoś jeszcze dołączy w czasie audycji, to proszę dać znać na liście obecności facebook.com/fastforwardcharts albo ffcmałpa.radioaktywne.pl. Chciałem zrobić relację na Instagramie też, ale to może po prostu możecie też napisać na naszym Instagramie. Przy okazji zapraszam, Fast Forward Charts. Tam z kolei wstawiam relacje koncertowe. Będą na pewno dwie, ale to jeszcze później. Teraz przed nami trzecia propozycja. Panowie z grupy Insect są teraz w trasie koncertowej. Przygotowali dla nas singiel Czarny Pudel. Swoją drogą, jak szukałem sobie okładki do grafik z tego singla, to oczywiście wyszukiwarka wyświetliła mi Czarne psy rasy pudel, no trochę bez zaskoczenia. W każdym razie panowie z grupy Insect wyruszyli w trasę Toster w wannie. Niektóre koncerty dzielą na przykład z grupą Lej Mi Pół, więc
Tutaj na pewno to musiał być ciekawy wieczór, ale na przykład w następny weekend zagrają w Piekarach Śląskich w klubie Piekarnik razem z zespołem Haja, to będzie sobota, a potem w niedzielę w Lublinie w klubie Graffiti z Zenkiem Grabowskim. Koncerty Zenka na przykład bardzo polecam, a jeszcze zobaczyć Zenka i Insekt to już będzie na pewno dobry wieczór. Czarny Pudel teraz przed nami w propozycjach.

Insekt i czarny pudel to trzecia propozycja. Właśnie za nami panowie z grupy Insekt, zawsze bardzo mocne teksty, bardzo ciekawe klimaty w utworach. Ostatnio mieliśmy utwór Nikt nie zagrał tego w twoim radio. No i pamiętam, że chciałem zrobić żart, że a ja jednak zagrałem, ale antyradio mnie uprzedziło. Było jeszcze Szanuj mą przestrzeń swego czasu, była maska, był nawet toster w wannie. I tak nazywa się trasa, w którą wyruszają, potem jeszcze nawet też zagrają w Czechach, to a propos czeskich koncertów, o których tutaj mam posta od Tomasza. W Czechach zagrają 21 listopada, za to w Warszawie, tylko tutaj mamy Potok jeszcze wpisany na plakacie. 12 grudnia koncert, no ja się wtedy wybieram na Tarię Turunen, więc raczej 12 grudnia to ja będę w Poznaniu, ale mam nadzieję, że jeszcze tutaj pojawi się aktualizacja, podejrzewam, że After Dark. Tomasz pisze, że Czechy mają swój klimat, pełny luz na koncertach, metalowych również. Jeszcze jedna polecajka z Czech. Tutaj Tomasz proponuje nam koncert w niedzielę 8 listopada. Zespół Propane, który przyjedzie z New Yorku, jak to Czesi piszą. Przyjadą do Ostrawy w klubie Barak. Razem z nimi zagrają Slot i Madrain. To tutaj też ciekawe wydarzenie w Czechach. A Żaneta też pisze, że była na koncercie Camillo w klubie Proxima, który... No, widzę, że tutaj Żaneto bardzo blisko stała się sceny, udało się, widzę, załapać na dobre miejsce, więc gratuluję tutaj fajnego koncertu. Ja o swoich koncertach jeszcze dzisiaj opowiem, ale jeszcze dwie propozycje przed nami. Pierwsza z nich, Seni, wraca do nas z kolejnym utworem. Seni to artysta, który dobrze wie, czego chce i potrafi zaskoczyć. Tak pisze o nim jeden z fanpage'y. Najnowszy utwór daje siłę, aby wierzyć w siebie i w swoje możliwości. No i faktycznie podoba mi się klimat tego utworu, że takie Seni bardzo mocno tutaj podkreśla, że choćbyście we mnie wątpili, choćbyście mi utrudniali, ja i tak zrobię, co uważam, że należy zrobić. Seni i Ego to czwarta propozycja.

No i mam nadzieję, że jego wewnętrzny głos będzie go prowadził dalej, a wasze głosy doprowadzą ten utwór na szczyt Fast Forward Charts. Ale to jest wasza decyzja, to wy będziecie głosować po godzinie 20:30, a jeszcze jedna propozycja przed nami, więc spokojnie. Seni grał właśnie nam przed chwilą, Ego, tak nazywał się utwór, no i faktycznie Seni tutaj bardzo zdeterminowany w dążeniu do celu, a ja z kolei bardzo chętnie wam ogłoszę trasę koncertową właśnie Seniego. W przyszłym roku, w lutym i marcu, wybierze się na koncerty. Zacznie od Katowic, to będzie 19 lutego w klubie Piąty Dom, potem w Krakowie 20 w klubie Gwarek, 26 lutego w Poznaniu pod Minogą, potem dzień później w klubie Nietota we Wrocławiu, to będzie 27 lutego, 6 marca Warszawa Voodoo Club i 13 marca w Bramie Nizinnej w Gdańsku. Kilka koncertów od Seniego w przyszłym roku się szykuje. No i Ego pewnie też będzie na tych koncertach zagrane. Ania Zdrawska napisała: ja dzisiaj urodzinki w gościach, więc nawet nie mam jak posłuchać listy. Można posłuchać listy z rodzinką. Aczkolwiek rozumiem, że czasem, że tak powiem, sytuacja może nie pozwalać, więc jakby spokojnie, to, że tak powiem, posłuchasz na Mixcloudzie. Mogę o Mixcloudzie przy okazji przypomnieć. Mixcloud.com/fastforwardcharts. Jeszcze raz może powiem wyraźniej. Mixcloud.com/fastforwardcharts. Tam pod tym adresem można sobie zapisać. Tam jest archiwum audycji. Jeśli ktoś ma ochotę posłuchać sobie później też, albo przypomnieć może starsze wydania, to zapraszam. A na facebook.com/fastforwardcharts zapraszam teraz do komentowania listy. Zwłaszcza, że ostatnia propozycja. No i tutaj mogłem zrobić tak, że przed ostatnią propozycją mogłem sobie skomentować koncert, bo właśnie zespół Młot na Czarownicę teraz w propozycjach. Muszę przyznać, że troszkę się odbiłem od pierwszego singla, jak go usłyszałem, ale właśnie od tego ostatniego singla, a to już druga płyta się szykuje od grupy. Płyta nazywa się W sidłach złudzeń i jeszcze nie znamy daty premiery, ale już niedługo pewnie dostaniemy jakieś informacje, bo to już drugi singiel. W poprzedni to był Amanita Muscaria. Wczoraj mogliśmy usłyszeć obydwa te single i także utwory z wcześniejszej płyty grupy. Właśnie panowie supportowali zespół Namor i muszę przyznać, spodziewałem się takiego właśnie bardzo balladowego grania, bo Tęsknota jest taką balladą, ale dostaliśmy też metal, Slavic Heavy Metal, jak sami o sobie piszą, pochodzą z Pionek, który... Właśnie dostaliśmy taki metal, przy którym można było też poskakać, można było też popogować, że też było też dużo energii, były też ciekawe teksty, niektóre nawet bardzo poetyckie, bym pomyślał. To właśnie też czas czeka w Tęsknocie. Zespół, który wprost mówi, że nie ma złudzeń, nie ma Boga i tutaj jakby nie ma jakby też z tym dyskusji. Zespół, który kłóci się ze wszystkimi matami bardzo mocno i bardzo dosadnie. Polecam sobie posłuchać twórczości grupy Młot na Czarownicę. Polecam sobie też przyjść na ich koncert, zwłaszcza, że im się też dobrze grało wczoraj, jak sami powiedzieli. Zakończyli koncert utworem Bożek Opój, co oznacza, że też i wesołe utwory też mają na swojej liście. Przynajmniej tak był w swoim repertuarze. Przynajmniej tak był ten utwór zapowiadany wczoraj, jeśli dobrze pamiętam. Przed nami teraz utwór jednak poważny, promujący nową płytę, Tęsknota w propozycjach. Przygotujmy się na balladę, ale warto jej posłuchać i warto się też wsłuchać w tekst.

0: ogniem.
1: Młot na czarownicę w utworze Tęsknota to właśnie ostatnia propozycja dzisiaj do Fast Forward Charts. Kasia Katarzyna napisała, że będzie głosować, więc będzie głosowane, więc coś czuję, że właśnie Młota na czarownicę można się spodziewać za tydzień na liście, a na wszystkie propozycje będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20:30 albo po prostu po audycji na fastforwardcharts.com, czyli po tym, jak zagram dzisiaj numer 1. Ale zanim przejdziemy do listy, to tak jak mówiłem, dwa tutaj wspomnienia. Pierwsze z nich to oczywiście wczorajszy koncert grupy Namor, bo Młotna czarownice, można by powiedzieć, dobrze rozgrzał publiczność. Bardzo koncert się też publiczności podobał, bo widziałem, że z panami z grupy wiele osób chciało słowa zamienić i bardzo wiele osób im gratulowało występu. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, spodziewałem się takiego po prostu bardzo mrocznego grania, takiego po prostu, wiecie, mrocznego, uspokajającego, że raczej tutaj bez pogo i bez, że tak powiem, tańców, ale się okazało, że jednak panowie z grupy też grają ciekawie. Ostatnią płytę wydali 11 lat temu, jak patrzyłem, więc ta kolejna to będzie również ich swego rodzaju powrót. Popioły wiar. Właśnie dużo z tej płyty widzę grali, bo pamiętam, że był też utwór Za złamany krzyż, był właśnie Młot na czarownicę, być może był też Napój głupców, ale tutaj mogę już nie pamiętać. Pamiętam, że był właśnie Bożek opój, bo ten utwór, że tak powiem, wzbudził takie trochę rozbawienie wśród publiczności, a jak sobie teraz poczytałem jeszcze o tym utworze, to jest jakby trochę jakby taka refleksja nad walką człowieka przede wszystkim ze swoimi takimi pokusami. No tak to właśnie jest w życiu i panowie bardzo dobrze to oddają. Potem Michał Laksa, Krzysztof Pistelok i zespół Namor wyszli na scenę. Sam Michał powiedział, że grają oczywiście, że ta trasa nazywa się gra wstępna. No i faktycznie jest to taka trochę rozgrzewka przed wydaniem kolejnego albumu, bo nowy album już podobno na wiosnę. Na wiosnę już się ukaże. Panowie już nad nim pracują. Mówił, że nawet chyba już kilka utworów jest nagranych, bo panowie właśnie tutaj opracowali sobie dobry system, żeby móc też trochę dzielić życie z nagrywaniem muzyki, ale i tak mamy obiecane, że kolejny album będzie. Oczywiście Ofiary Pustki, cały koncert, całą setlistę koncertową nam wypełniły wczorajszego wieczora. Dostaliśmy oczywiście wszystkie znane utwory. Był Anielski Dom, część siódma, który swego rodzaju na Fast Forward Charts graliśmy. Były Ogrody Przykrości, były Włoski Jaj, był, że tak powiem, też Anioł Tchórz. Podobno utwór bardzo poświęcony tym, co się działo wśród zespołów, co spotykało członków zespołu po śmierci Romana Kostrzewskiego, nieodżałowanego. Duch Romana oczywiście nad tym koncertem bardzo mocno czuwał. Roman był często wspominany. Utwór No Namor jest w sumie wręcz dosłownie o momencie, w którym Romana zabrakło. Oczywiście też warto przypomnieć, że Namor to od tyłu Roman, więc stąd nazwa zespołu. No i można by powiedzieć też, nie ma się co dziwić, że dużo tekstów zespołu Namor jest o wspomnieniach z Romanem i Roman będzie często właśnie wspominany, zwłaszcza, że zabrakło go bardzo, no zabrakło go tutaj w polskim świecie metalowym. Było wspominane, jak lubił chodzić po górach właśnie przed utworem No Namor, jeśli pamiętam, albo Czarny Szlak, bo tam właśnie takie czarne owoce lubił zbierać. Niestety nie zapamiętałem nazwy, zapamiętałem tylko, że wnuki Michała mówią, że to są takie czarne malinki. Może ktoś ze Śląska mi da znać, albo z terenów górskich, jak te owoce się nazywają. Właśnie Roman też często lubił, jak sam Michał powiedział, że potrafił pójść na szczyt, wrócić i stwierdzić, że ja to w sumie idę jeszcze raz, bo podobało mi się. Więc naprawdę tutaj Roman miał kondycję, żeby to zrobić. Ja już po jednym wejściu i zejściu po prostu zawsze stwierdzałem, że ja już chcę do domu w sumie. Ja już się na góry napatrzyłem. Były oczywiście dwa utwory grupy Kat. Michał stwierdził, że jeden utwór to sobie tekst musiał z głowy napisać na kartce, żeby sobie go przypomnieć i mimo, że troszkę się obawiał, że się pomyli, to tekst, można by powiedzieć, został zaśpiewany bezbłędnie. Tekst do utworu Wyrocznia, a koncert został zakończony utworem Śpisz jak kamień. No oczywiście dalej tutaj wspominamy Romana i mam nadzieję, że zespół Namor, jak sami obiecali, że nawet jak będą już chodzić o lasce, to i tak jeszcze nagrywać muzykę i grać koncerty będą. Ja mam nadzieję, że Namor będzie grał nam jak najdłużej, nawet o tej lasce. No nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, ale i tak chciałbym słuchać muzyki grupy Namor jak najdłużej. Przy okazji mogę wam zdradzić, zapraszam na czwartek na godzinę 20 do Natalii na audycję. Natalia opowie więcej o tym koncercie, bo też była i też jej się podobało. Jeden z utworów z płyty Ofiary Pustki dzisiaj wybrałem, a jeśli nigdy nic. Ciekawy tekst, ciekawy utwór, posłuchamy sobie teraz.

Namor, a jeśli nigdy nic, to z płyty Ofiary Pustki, było też na koncercie ważne przesłanie utworu: jesteś tym, co żresz i tym, co wkładasz do łba, no, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń w szkołach w ten weekend, w ten piątek, to akurat bardzo ważne przesłanie. Namor za nami, to wspomnienie wczorajszego koncertu. Katarzyna napisała: Namor to na Namora to silna grupa ze Śląska pojechała do Warszawy, więc musiało być ciekawie. No i faktycznie Michał docenił frekwencję właśnie na koncercie zespołu, więc mam nadzieję, i powiedział, że przyjadą jeszcze, że to na pewno będą pamiętali o Warszawie, bo bardzo dobrze im się tu gra. Ja spojrzałem właśnie na trasę koncertową, właśnie zespołu. Poznański koncert, który miał się odbyć w przyszłym tygodniu, 16 października, czyli w piątek, został odwołany i przeniesiony na wiosnę, więc wiemy, że wiosenna trasa na pewno się szykuje, a ta jest jesienna, jeszcze jest dopisane, tutaj muszę to przeczytać, diobelstwa szlak nie trefi. Zdecydowanie prawda. Kolejne koncerty grupy Namor w Krakowie się odbędą 6 listopada w Oliwa Pub, potem w Żaganiu 13, we Wrocławiu 14, w Kielcach 21 i w Rawiczu 28 listopada, potem w grudniu Gdańsk 4, w Kołobrzegu 5 grudnia już, 4 grudnia Gdańsk, 5 Kołobrzeg, 11 grudnia Chorzów w Leśniczówce i ostatni jesienno, w zasadzie to już prawie zimowy koncert w Częstochowie w Muzycznej Mecie 19 grudnia. Tam zagrają właśnie Namor, no i też czekamy na wiosenną trasę koncertową i także na nową płytę na wiosnę. Więc silna grupa jeszcze będzie miała się gdzie pojawić. facebook.com/fastforwardcharts, czekam tutaj na wasze wiadomości, dajcie znać, gdzie wy byliście w tym tygodniu. Albo co robicie, słuchając listy. Wiem, że tutaj już będzie drugi dodatek, ale jednej rocznicy sobie odpuścić nie mogłem. 7 października, 21 lat temu, to był rok 2005. Nie było jeszcze Fast Forward Charts, chociaż o robieniu listy przebojów to prawdopodobnie już wtedy mogłem myśleć. 21 lat temu pojawił się singiel grupy Rammstein, mianowicie Benzin. Singiel zapowiadający płytę Rosenrot, która nie miała promocji w postaci trasy koncertowej, a Rosenrot to w zasadzie taki album z utworami, które nie zmieściły się na Rise, ale panowie uznali, że zrobili tyle dobrego materiału, że i druga płyta z tego będzie. Pamiętam tą zapowiedź z listy 30 ton, że agresywna i energiczna muzyka zespołu Rammstein, Benzin, wtedy to był debiut na miejscu 14, pamiętam. Cały jeden tydzień się utrzymali na liście. Benzin nie było na Fast Forward Charts, jeszcze wtedy Rammsteina nie słuchałem, ale pamiętam, że chyba jakoś miesiąc później, to mogło być w listopadzie, już obejrzałem teledysk do Benzin i zespół Rammstein został ze mną do dziś. Benzin teraz na antenie.

I tak zaczęła się moja przygoda z zespołem Rammstein. Benzin to z płyty Rosenrot w ramach rocznicy, to 21 lat temu. Było 7 października 2005 roku ten singiel się ukazał. A potem obejrzałem teledysk, no i tak jestem tu, gdzie jestem. facebook.com/fastforwardcharts. Może wy macie jakieś ciekawe tutaj historie z utworami, które poznaliście pierwszy raz i z wami zostały już na całe życie, to dajcie oczywiście znać na facebook.com/fastforwardcharts. Lista teraz przed nami już, 2019 notowanie Fast Forward Charts, a w nim to się nie zmienia, jak co tydzień 25 utworów, 6 awansów, 8 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 6 nowości i 3 powroty. Po tym Rammsteinie to zaczniemy teraz bardzo spokojnie. Zespół Skald do nas wraca z utworem Draumakona. 12 raz na liście gramy ten utwór i to jest powrót na miejsce 25.

Jakby ktoś potrzebował ustawić zegarek, to minęła właśnie godzina 19, a u nas na Fast Forward Charts miejsce 25, zespół Skald z Francji, chociaż brzmią bardzo tutaj nordycko. Utwór nazywa się Draumakona, no i tak właśnie będą nam grać w Stodole, między innymi przed zespołem The Who 19 i 20 października, a to już za tydzień i jeden dzień, więc, ale z tego co pamiętam, to bilety już chyba wyprzedane, albo blisko wyprzedania, więc polecam się spieszyć, albo być może już się nawet kupić nie uda. To był powrót na miejsce 25, mamy też powrót na miejscu 24. Dzięki waszym głosom na listę wraca zespół Batna z utworem Diabelski Młyn. Drugi raz będziemy grali ten utwór na liście, no mam nadzieję, że to był tylko taki wypadek przy pracy tydzień temu, że już teraz z nami na dłużej zostaną. Zwłaszcza, że planują też koncert w Warszawie, wystąpią w ramach Warsowia Metal Fest razem z zespołami m.in. Iskariota, Faust,

Batna i Diabelski Młyn to miejsce 24 i to jest powrót do Fast Forward Charts. Drugi z trzech, który nam się dzisiaj przytrafiły w notowaniu, więc jeszcze dzisiaj jeden utwór dzięki waszym głosom wrócił, więc jest ta wymiana utworów tutaj dosyć duża, bo też sześć nowości dzisiaj, więc jedna z nich czekała trochę dłużej. Ale póki co to jesteśmy w strefie spadkowej, a tutaj między innymi spadku dzisiaj doświadczają Dead Poets Society z utworem Cold. 5 tygodni na liście, no ale dzisiaj 6 w dół z 17 na 23.

Dead Poets Society i Cold, to z płyty Monarch, która miała premierę jakiś czas temu, a panowie zagrają 19 lutego w Warszawie. 23 z 17 dzisiaj po 5 tygodniach na liście. 22 przed nami. Na 22 też niestety spadek i to aż 9 oczek w dół, z 13 na 22. Dwa tygodnie na liście są z nami Queens of the Stone Age i Where the Gove Girls At. No mam nadzieję, że ten utwór jeszcze nam pogra. 22.

Queens of the Stone Age i Where the Gove Girls At to 9 oczek w dół z 13 na 22 po 2 tygodniach na liście i z tego co patrzę to chyba największy spadek, który dzisiaj się nam tu przydarzył. No nie wiem czy do Perfect, czyli do 9 płyty grupy ten utwór dotrwa, no ale to wszystko zależy od waszych głosów. Płyta 30 października się ukaże. 21 to właśnie ten trzeci powrót. Lift Me Up grupy Skillet. Szósty raz na liście będziemy grać i to właśnie ten utwór wraca na miejsce 21. A epka w ten piątek się ukazała, After the Storm, jeszcze nie słuchałem. Ale może wysłuchaliście, to dajcie znać, co tam ciekawego można usłyszeć. 21 teraz Skillet z utworem Lift Me Up.

No i właśnie takich wynieśliście do góry dzisiaj, chociaż na 21 miejsce, bo to powrót do Fast Forward Charts, do 2019 notowania zespołu Skillet z utworem Lift Me Up, a już wiem, że tę epkę na pewno w tym tygodniu sobie przesłucham. 20 utworów dzisiaj jeszcze w 2019 notowaniu. Ewa napisała: moja epka od Skillet już do mnie jedzie, będzie słuchane. No to mam nadzieję, że będzie się fajnie słuchać. Ciekaw jestem. Ja jeszcze na tę epkę nie zajrzałem, żeby po prostu zrobić sobie miłą niespodziankę. Ale Scream pewnie będzie, bo to poprzedni singiel grupy. 20 miejsce przed nami. Na miejscu 20 mamy pierwszą z 6 dzisiaj nowości. Flying Blind, tak nazywa się ostatni singiel zapowiadający płytę o tym samym tytule projektu Slash i Miles Kennedy and the Conspirators. Dzięki waszym głosom debiutuje na miejscu 20, a tutaj jest garść newsów. Z tego co widziałem, to bilety mogą się wyprzedawać szybko na czerwcowy koncert Slasha, bo 9 czerwca wystąpią panowie i Slash, i Miles Kennedy ze swoim zespołem na letniej scenie Progresji. Bilety już się dosyć szybko sprzedają, a panowie naprawdę grają dobrze, zwłaszcza dla gitary Slasha warto na taki koncert iść. Flying Blind teraz na miejscu 20.

I tak będzie w czerwcu za progresją na placu, na letniej scenie progresji. Flying Blind grupy Slash, dzisiaj nowość na miejscu 20. No Slash to nie jest grupa, Slash to gitarzysta, co ja mówię. Slash i Miles Kennedy and the Conspirators. Tak ten projekt się nazywa w pełni. Miejsce 20 właśnie za nami, miejsce 19 za to przed nami. A na miejscu 19 również dzisiaj... Nowość, która trochę musiała na wasze głosy poczekać, ale można by powiedzieć, dzięki waszym głosom daliście im tutaj szansę na listę jednak wejść. Come This Madness, taki album grupy Europe, no już... Oni mają sporo albumów na swoim koncie. Taki album ukazał się 25 września, a oni też przyjadą do nas na koncert. 20 października zagrają na Torwarze. Z tego co wiem, to biletów już nie ma, ale ewentualnie jeszcze sprawdzę. Come This Madness to nowość na miejscu 19.

Jakby ktoś chciał się wybrać na koncert grupy Europe, to bilety jeszcze są. Z tego co właśnie patrzyłem, 20 października w Warszawie na Torwarze zagrają i jeszcze można bilety kupić. Come This Madness to nowość na miejscu 19, zespół Europe, właśnie z płyty o tym samym tytule. 18 utworów do końca, no i tutaj będziemy mieli 13 tydzień na liście, co oznacza, że usłyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale z tego co patrzyłem, to w podsumowaniu roku również ten utwór usłyszymy. No w końcu byli 13 tygodni i to całkiem wysoko. Dzisiaj niestety o 8 oczek w dół, z 10 na 18 spadają Bring Me The Horizon z utworem The Humanized.

Nie, to nie nowość akurat. To spadek z 10 na 18. Bring Me The Horizon z utworem The Humanized, ale jako, że to 13 tydzień na liście, to oznacza, że słyszeliśmy ten utwór właśnie po raz ostatni w regularnych notowaniach. Zobaczymy, czy wydadzą coś nowego. Pewnie za jakiś czas dopiero, bo teraz na przykład między innymi w te wakacje zagrają koncerty z grupą Slipknot. A z tego, co pamiętam, to też chyba koncertowali w Kanadzie jakoś ostatnio. Facebook.com, też Fast Forward Chat. Tomasz napisał: cześć, spóźniony, ale jestem, może i przez PM Antidotum. Pozdrawiam wszystkich z Warszawy tym razem, więc i w Warszawie słychać nas już w co najmniej dwóch radioodbiornikach. A mogę powiedzieć, że Antidotum jeszcze dziś nie graliśmy. 17 utworów do końca. facebook.com/fastforwardcharts. No tutaj będziemy mieli awans z 21 na 17. The Windows z utworem Tylko Spokojnie.

The Windows z utworem Tylko Spokojnie. 4 do góry dzisiaj po 4 tygodniach na liście z 21 na 17. 16 przed nami, a na 16 tych panów też będziemy mogli zobaczyć w Warszawie na żywo. 18 grudnia dokładnie w Voodoo Club wystąpią razem z zespołami Donikąd i Nie Pamiętam. Więc jak widać, mocny skład koncertowy się tu szykuje, a mówię o zespole Wielkie Ilości Piorunów Naraz. Z Poznania do nas przyjadą, a teraz nam zaśpiewają o, no cóż, szczerej i trudnej prawdzie o aktualnej sytuacji w branży IT. Koniec Eldorado na miejscu 16.

No, taka prawda teraz w branży IT. Koniec Eldorado, nowość na miejscu 16, zespół wielkie ilości piorunów naraz. Duży tutaj, mieliśmy tutaj serię nowości, powrotów, no ale też pożegnań. Jeszcze jeden awans się przytrafił po drodze i awans będzie też już teraz. Oczko do góry, z 16 na 15, po 2 tygodniach na liście. Na płytę będziemy musieli poczekać do marca przyszłego roku i tutaj kolejny trochę dystopijny utwór, Social Apocalypse, a na koncert trochę wcześniej, bo to w Katowicach 4 lutego zagrają, Bullet for my Valentine. Social Apocalypse, tak nazywa się utwór, dzisiaj to awans z 16 na 15.

Bullet for My Valentine i Social Apocalypse. Jesteśmy na miejscu 15 teraz. To awans z miejsca 16 po 2 tygodniach na liście. Katarzyna napisała, że ładna tekstowo ballada, chociaż trochę nie wiem, czy to o biulecie, czy to o wielkich ilościach piorunów naraz. A o tych drugich pisze, że wczoraj byli w Łodzi. Ciekawe, czy było trochę osób na koncercie. Ja niestety poskładana w łóżku przez weekend. No u nas też tak się troszkę choroby nas trzymały w tym tygodniu, ale jakoś się dzisiaj dałem przynajmniej radę przyjść do radia. Swego czasu właśnie Katarzyna, pamiętam, napisała, że to będzie taki, że to był taki trochę połamaniec. Joseph, o tym utworze mówię. Falling in Reverse, tutaj we współpracy z Coreyem Taylorem i Sergem Tankianem. Jest to jeden z dwóch utworów, który stoi i się nie rusza. To jest na miejscu 14.

Joseph, no dzisiaj musimy skrócić z 14 na 14 po 3 tygodniach na liście, ale wszystkich trzech panów było słychać. Polecam obejrzeć teledysk też. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze wrażenia i komentarze co do tego, co się dzieje na liście i co do tego właśnie słyszymy. A ja teraz mogę ogłosić, że wiem, że się wybiorę na pewno na Summer Punch Festival. Pierwsze ogłoszenie, jakie się pojawiło, to zespół Architects na rok 2027, więc gdzieś między 17 a 19 czerwca w przyszłym roku Architectsi na pewno wystąpią w Warszawie. Poza Architectsami wystąpią też Beartów. Ich też często słyszeliśmy na liście, zresztą ostatnio nawet słyszeliśmy trochę singli z ostatniego albumu Pure Ecstasy. Będzie można je usłyszeć na żywo w Polsce. Karen Dio, Wage War. Ostatnio słuchałem, ale nie załapali się do propozycji. Karen Dio, szczerze mówiąc, jeszcze nie znam. Glow, tak być może to trzeba przeczytać. Też jeszcze nie znam. I jeszcze najciekawsze ogłoszenie, które widzę, że wywołało najwięcej tutaj komentarzy. 303. Nie wiem, czy kojarzycie taki utwór, jak ja go bardzo na przykład lubię. Bla, bla, bla swego czasu. Z Keszą śpiewają. Tak, to z kolei od Wake Up In The Morning. I wake up in the morning and I feel like PDD. Potem, no wiadomo, po tym, co, jeśli ktoś wie, co się, że no pan PDD to teraz świat w kratkę ogląda za zarzuty, to zmieniła tekst na I wake up in the morning and feel like FPDD. Tak zmieniła swój tekst Kesha. Nie wiem, czy będzie Kesha, no raczej wątpię, ale być może bla, bla, bla będę mógł usłyszeć na żywo. Ale na pewno usłyszymy Architectsów i Machine. No dzisiaj niestety sześcioczek w dół z 7 na 13.

z 7 na 13 spadają Architects i Machine. Trzy tygodnie są z nami na liście i tak jak mówiłem, zagrają na Summer Punch Festiwalu. Następny zespół, Ghost Kit, akurat nie zagrają w Warszawie, ale w przyszłym roku zagrają w Krakowie. Mieli zagrać w tym, no ale Sebastian Bisler musiał przesunąć trasę. Zagrają 9 kwietnia w klubie Hype Park, promując swój album Follow the White Rabbit. Ja już słuchałem i mogę powiedzieć, że to naprawdę bardzo osobisty album Sebastiana Bislera. Dużo tam można usłyszeć o jego przeżyciach. W tym utworze w sumie też Ivory i dzięki waszym głosom awansuje z 18 na 12 po 7 tygodniach na liście.

Ghost Kid i Ivory to miejsce 12, awans z 18 po 7 tygodniach na liście. Na 11 z kolei mamy jeszcze większy awans i to największy w dzisiejszym notowaniu. 13 oczek do góry. Z 24 na 9. Tak widzę, że panowie tak skaczą z góry do dołu na tej liście, ale może dzięki temu się jakoś utrzymują. Inclusion z utworem Toń. Po 9 tygodniach na liście, tak jak mówiłem, 13 do góry z 24 na 11.

Inclusion i Toń to największy awans w 2019 notowaniu Fast Forward Charts. Awansują panowie z 24 na 11 po 9 tygodniach na liście. Na miejscu 10, bo właśnie minęła godzina 20, a my jesteśmy na miejscu 10, więc jeszcze 10 pełnych utworów przed nami, no to w pół godziny się raczej nie wyrobię. Mam nadzieję, że zostaniecie dzisiaj dłużej ze mną, aczkolwiek jak ktoś, że tak powiem, ma jakieś plany, no to, że tak powiem, no nie obrażę się, a potem lista będzie na stronie. Ale i tak liczę na to, że zostaniecie. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie dać znać, jak wam się słucha listy, komu dzisiaj kibicujecie, albo kto dzisiaj według was na pierwszym. W każdym razie, 10. miejsce. Na 10 na przykład ktoś może dzisiaj chcieć iść, chociaż pewnie już poszedł, jak już miałby takie plany, na koncert Zenka Grabowskiego do Starego Klasztoru, bo właśnie dzisiaj gra we Wrocławiu, supportuje go zespół Hardcore, więc może ktoś takie ma plany, to jakby no nie obrażę się. A jeśli nie w tym, to w przyszłym tygodniu Zenek gra w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, a 18 października, czyli w następną niedzielę w klubie Graffiti w Lublinie, a tam właśnie razem z nim zespół Insect, który dzisiaj u nas w propozycjach. To wszystko w ramach trasy Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby. A Rzeka, tak nazywa się najnowszy singiel Zenka Grabowskiego, który debiutuje na miejscu 10.

Z nowość na miejscu 10, Zenek Grabowski z utworem Rzeka. To z płyty 44, no bo Zenek w tym roku skończył 40 lata, a taką właśnie płytę wyda w roku przyszłym, dokładnie 13 lutego, czyli 44 dnia roku 2027. Tomasz napisał: na szczęście listy można słuchać na spacerku. No i tematycznie się trafiło, bo u Tomasza fontanna, fontanna to woda, w rzece też jest woda, wszystko pasuje, wszystko tutaj jak najbardziej tematycznie nam się zgrywa. I jak najbardziej listy można posłuchać na spacerku, byle zasięg dopisał, a szum wody, że tak powiem, może być również przyjemnym podkładem tutaj do mojego gadania i zapowiadania utworów. Fajnie, że tak powiem, można nas tu słuchać, bardzo mi się to podoba, bardzo mnie to cieszy. Facebook.com / Fast Forward Charts. Może wy się też pochwalicie, w jakim anturażu słuchacie dzisiaj listy. 9 utworów jeszcze przed nami, to jeszcze, że tak powiem, na jakieś przygotowanie zdjęcia będzie czas. No niestety tutaj duży spadek, spadek z podium, z miejsca drugiego. Po 8 tygodniach na liście z drugiego na 9 spadają Blind Channel z utworem

z drugiego na dziewiąte po 8 tygodniach na liście Blind Channel z utworem Diana. Cornelia pisze, że no niestety spadło nam Blind Channel, ale że tak powiem, mogę tu puścić oczko. Co do tego, co się będzie dziać później. Katarzyna napisała, też muszę iść na spacer za chwilę. No i widzicie, i tak, że tak powiem, wieść o Fast Forward Charts będzie się niosła w słuchawkach ludzi spacerujących. Mi się to podoba bardzo. Swego czasu taka anegdotka mi się przypomniała o liście przebojów dawnej trójki, że dosłownie ludzie w ramach protestu, słuchacze w sumie w ramach protestu, nie chcąc słuchać dziennika telewizyjnego, który w tym samym czasie był emitowany, po prostu słuchali bardzo głośno listy przebojów programu trzeciego, prowadzoną przez Marka Niedźwieckiego, także dosłownie wychodząc w ten piątek o 19 czy 19.30 na miasto, chociaż lista to chyba wtedy w sobotę była emitowana, jeśli dobrze pamiętam. W czasach dawnych, w latach 80. mniej więcej, to można było po prostu, będąc gdzieś na mieście, koło bloków, można było sobie całej listy wysłuchać. Nie wiem, czy tak kiedyś będzie z Fast Forward Charts. No, trochę chyba nie mam co liczyć, ale i tak mnie cieszy, że słuchacie nawet na słuchawkach, wychodząc na spacer. Bo jeszcze 8 utworów mam dla was. A właśnie na miejscu 8. Tydzień temu był duży awans. Mnie i tak cieszy, że utrzymują się w pierwszej dziesiątce. 5 tygodni na liście są już z nami, są też w trasie. Najbliższy przystanek mają w Jarosławiu, 16 października to w ten piątek i następny w Ostrowcu Świętokrzyskim w sobotę. A kto? To koniec listopada z utworem Rotacyjny Celebryta po 5 tygodniach na liście z 6 na 8.

6 na 8 po 5 tygodniach na liście, koniec listopada z utworem Rotacyjny Celebryta. I już wiem, że na pewno będę chciał ten utwór wykrzyczeć w After Dark 4 grudnia, bo wtedy w Warszawie zagrają, a najbliższe przystanki to jeszcze raz przypomnę, że to, jeśli dobrze pamiętam, to Jarosław i Ostrowiec Świętokrzyski. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj oczywiście czekam na dalsze sygnały, o spacerach, które teraz być może odbywacie. Jeszcze przez 7 utworów możecie pospacerować razem ze mną. Koniec listopada, najbliższy przystanek mają w Jarosławiu, za to Def Yard mają najbliższy przystanek w Warszawie. Ten weekend zagrali w Chorzowie i w Krakowie, w sobotę, piątek grali w Chorzowie, w sobotę w Krakowie, a 24 października, czyli za 2 tygodnie w sobotę, usłyszę ich w After Dark w Warszawie. Supportować ich będą Snakebite. Obydwu koncertów jestem ciekawy. A teraz What I Feel Inside z 5 na 7.

Death Yard i What I Feel Inside to z 5 na 7 po 7 tygodniach na liście. Tak akurat się złożyło. Widzę, że Death Yard ku radości Katarzyny dzisiaj u nas na liście. No szkoda tylko, że 2 w dół. Ale wiecie, tą sytuację można naprawić. Tą sytuację można odwrócić. Wiecie jak, a ja jeszcze potem przypomnę. Fastforwardcharts.com. Tak się to nazywa. Tomasz swego czasu pytał, czy nie przespał Antidotum. No to ogłaszam, że nie przespał i jeszcze miło mi ogłosić, że Antidotum dzisiaj awansują z 8 na 6, czyli 2 oczka do góry, po 2 tygodniach na liście. To utwór Wilki.

Antidotum i Wilki to miejsce szóste, dwa oczka do góry z ósmego po dwóch tygodniach na liście. I tak wkraczamy do top 5 2019 notowania Fast Forward Charts. Tomasz napisał komentarz. Siedząc nad muzyką, szukałem przestrzeni, tych delayów, rewerbów, które tak lubię, choć obiecałem chłopakom tym razem mocny numer. Wyszło klimatycznie i spokojnie. Pojawiły się gitary, sporo wirtualnych wzmacniaczy i efektów. Wszystko nagrałem w domowym studiu, zresztą podobnie jak koledzy. Napisał Hramas, napisał tekst dla wszystkich walczących z demonami, tekst o powolnej utracie świadomości, pamięci i własnej tożsamości. Dwa wilki symbolizują dwie strony jednego umysłu, walczące ze sobą, lecz uwięzione w tym samym świecie. Mrok, noc i rozpadający się świat stają się obrazem choroby, demencji i stopniowego zanikania rzeczywistości. Oby demony trzymały się od nas z daleka. Numer ósmy, który już w dużym stopniu jest instrumentalnie gotowy, będzie mocny, aby dotrzymać słowa. No to czekamy tutaj jak najbardziej na nowości od zespołu Antidotum, a zespół Wilki faktycznie taki bardzo klimatyczny i refleksyjny. Tomasz właśnie z zespołu Antidotum zdradził nam właśnie trochę tutaj interpretacji tego utworu. Wilki dzisiaj u nas na szóstym, my wchodzimy do top 5, a na miejscu piątym swego czasu nawet chyba cztery razy byli u nas na miejscu pierwszym. Tak to powinienem powiedzieć. Panowie z Jenaj z utworem Paralyzed. Tutaj mam zapowiedź koncertową. Zapowiedź koncertową w Żaganiu. Trzy zespoły wystąpią w klubie Elektrownia, Jenaj i Impala, a główną gwiazdą będzie Fury Date. To będzie ostateczny test twojej poczytalności. Sanity Check Tour. Zagości w Żaganiu to już w ten piątek 16 października. Trzy właśnie takie zespoły zagrają. Przejrzałem sobie też trasę koncertową grupy Fury Date, bo to właśnie oni tutaj, można by powiedzieć, są gospodarzami. I dzień później w Gorzowie, w klubie Magnetofon, tutaj akurat i Fury Date, i Impala się zgadza, ale zamiast Jenaj zagrają Wiria. Więc jakby fast forwardowo również będzie, bo Wiria swego czasu u nas też duże osiągnięcia na liście odniosła. Więc jak najbardziej tutaj alarm koncertowy dla Żagania i dla Gorzowa Wielkopolskiego mogę tutaj uruchomić 16 i 17 października. 16 Żagań, 17 Gorzów. A już u nas teraz Paralyzed. Jeśli chodzi o statystyki, to jest oczko w dół z 4 na 5 i to już 12 tydzień tego utworu na liście. Więc jeszcze w tym tygodniu trzeba się sprężyć i zagłosować, żeby jeszcze Jenaj tak wysoką pozycję utrzymali.

Jenai i Paralyzed to z czwartego na piąte po 12 tygodniach na liście, a tak jak już mówiłem, w Żaganiu w klubie Elektrownia zagrają razem z zespołem Fury Date w tym tygodniu. Cztery utwory do końca, 20:31 właśnie minęła, ale my jeszcze zagramy te cztery utwory. Nowość na czwartym. Powinienem najpierw dać dżingiel, potem powiedzieć. Z płyty Amsterdamage, tak to powinienem przeczytać. 22 stycznia ta płyta się ukaże i ta płyta to owoc, można by powiedzieć, trochę uleczenia właśnie traumy, uleczenia też odbudowania relacji między braćmi, z Palais Royal. Właśnie to zdarzenie, które właśnie spowodowało tę traumę, to odejście ich mamy w 2024 roku. A Amsterdam, nad czym się zastanawiałem tydzień temu, wziął się stąd, że ta płyta w zasadzie między innymi powstała w Amsterdamie i właśnie nad między innymi pod jednym z opuszczonych wiatraków powstał pomysł, żeby tę płytę stworzyć. Lost in Translation to nowość na miejscu czwartym od Palais Royal.

Play Royale, Lost in Translation to nowość na miejscu czwartym. Żaneta pisze, o, Royalsi. No i widać, że na miejscu czwartym, a jeszcze ogłoszę, że 9 marca w przyszłym roku zaczną swoją trasę koncertową promującą album Amsterdamage właśnie w Warszawie. Zagrają na Torwarze 9 marca już w przyszłym 2027 roku. Z tego co widzę, to sprzedaż jeszcze nie ruszyła albo nie potrafię znaleźć biletów na ten koncert. Może potem się uda jeszcze kupić. facebook.com/fastforwardcharts. Trzy utwory do końca i na miejscu trzecim puszczałem oczko przy miejscu 9, właśnie żeby troszkę przypomnieć, że była propozycja tydzień temu od Blind Channel. Into the Void to czwarty już singiel z albumu Painstream, którego będziemy mogli posłuchać w całości 30 października, a potem pewnie jeszcze na żywo też 11 lutego w Warszawie, w Progresji, jeśli dobrze pamiętam, a 12 lutego w klubie Kwadrat. Into the Void od Blind Channel, tutaj też wspomagani są przez Arona Paulia z Of Mice and Men. To nowość na miejscu trzecim. As

Blind Channel i Into the Void to najwyżej notowana nowość w 2019 notowaniu Fast Forward Charts i to jest nowość na miejscu trzecim. Muszę się poprawić w stosunku do poprzedniego wejścia. Blind Channel w Warszawie zagrają w Proximie, a nie w Progresji, ale 11 lutego się zgadza, potem 12 lutego w Krakowie w klubie Kwadrat. To będzie czwartek i piątek, jeśli chodzi o dni tygodnia, jeśli dobrze pamiętam. Facebook.com też Fast Forward Charts. Jeszcze dwa utwory. Żaneta napisała, że moja koleżanka już kupiła bilety dla mnie i dla siostry na Palais Royal, więc idę. A Cornelia napisała, nowość Blind Channel na trzecim. No super, ciekawe czy Joel utrzymał się na pierwszym. Zaraz zobaczymy, zaraz się wszystko okaże. Na razie ogłoszę, że na miejscu drugim po 3 tygodniach na liście. Czekamy tutaj na nowy album, czy nowy koncert w Warszawie w ramach Póki Co Majówki, która wyjątkowo w tym roku w grudniu, 5 grudnia w Voodoo Clubie, między innymi zespół Póki Co, między innymi zespół Tabula Rasa. A u nas teraz Po Co Ci z 9 na 2.

0: jesteś algorytmem. Zażyczam i wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: Po co ci mózg, albo raczej po co ci? To zespół Póki Co dzisiaj awansują z 9 na 2 po 3 tygodniach na liście. Panowie walczyli, walczyli i wywalczyli sobie podium. Takie historie też bardzo lubię na Fast Forward Charts. Już mówiłem, że wystąpią też w Voodoo Clubie 5 grudnia w ramach Póki Co majówki, która w tym roku wyjątkowo w grudniu. Razem z nimi wystąpią też Tabula Rasa, Obywatel X i Rotalinium. Dla ostatniego zespołu to będzie podobno debiutancki występ na scenie jakiejkolwiek. Im akurat przypadło w Voodoo Clubie. To będziemy powoli kończyć dzisiejsze 1019 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną do samego końca, mimo że troszkę dłużej niż do 20.30 listę prowadziłem, ale mam nadzieję, że i tak przyjemnie wszystkiego się wam słuchało, przyjemnie też odkrywałem kolejne karty 1019 notowania. Za tydzień oczywiście zapraszam na notowanie 1020. W niedzielę o 18.00 startujemy. 5 propozycji. Czy coś będzie po drodze, to zobaczymy. I 25 utworów, które już teraz możecie wybierać na fastforwardcharts.com, bo już teraz pojawiło się tam nowe notowanie. Głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów, tylko że między utworami musi być przerwa 24-godzinna. Nie między utworami, tylko między głosowaniami musi być przerwa 24-godzinna. W każdym razie fastforwardcharts.com, tam już głosowanie dostępne, a mi pozostało już tylko zagrać ostatni utwór. Utwór, który dostał najwięcej waszej uwagi, najwięcej głosów. Niezmiennie jest to Vampire od Hokki, zespołu Hokka, nagranego razem z zespołem Lost Society i The 69 Eyes, przynajmniej na perkusji tutaj Yussi zasiadł. Vampire to kolejny raz nasz numer jeden, tutaj jest utwór, który stoi i się nie rusza. Ja wam mówię do usłyszenia za tydzień i cześć, przypominam o głosowaniu na fastforwardcharts.com. Zapraszam na niedzielę na godzinę 18 za tydzień. No i zapraszam też teraz na Vampire od Hokki. Do usłyszenia.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to aż taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że tak, dzień dobry, ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyraźny film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów, które panowie tam przedstawiali. No.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. A i to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może, czy powinien moim zdaniem tutaj wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym

0: przedstawia takie takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
1: No tak, potem ja myślę... przepraszam, że przerywam, ale mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, które też podobnie, ale to co innego.
2: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby... w wartościach te takie, które można analizować, jakoś tam mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z takiej samej racji bytu film, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie jakby nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuję dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami, więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Trier'a, no nie wiem, mi się przypominają te filmy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
0: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
3: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no to jest...
1: Są rozdziały części.
3: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu... Tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
2: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był do, jakby

0: członkiem Komunistycznej Partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
1: Tak, ale też jakby o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak. Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego. On właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
2: Tak, tutaj jeszcze wtrącę, może nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękach władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak tutaj mówię.
3: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
2: Uformować
3: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
0: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości, no przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo z właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim no jakąś taką nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest to takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie, no właśnie odrzucające takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
1: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętałem to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
0: Zawsze był przekaz społeczny.
1: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film, no, dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
0: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka, no tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
3: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
0: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
1: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości, działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna. A jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm. Nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
1: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
2: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
3: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
1: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny. Widzicie, to co Jędrek powiedział, no, strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
0: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
1: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
2: Tak, teraz Putin, prawda?
1: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
3: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
0: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
3: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
0: Ja dwa dni temu.
3: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
0: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
3: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
0: Bo
3: żeby...
0: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
3: Tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
0: tak,
3: domy
0: po prostu
3: i tak dalej.
0: Jakby fingują całą wojnę z Albanią.
3: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robił piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
0: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, no właśnie rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przeszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, no jego moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness, to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi powiedzieć tej swojej historii bez tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne. Jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, na tym właśnie, jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta komedia, która jakby też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no, słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
3: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mhm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem. To jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, i są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
3: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: Bo to jest z poprzedniego roku.
3: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. No, najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
4: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, które jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no, jest pewna konwencja. Po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszym, pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne, Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
3: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
4: Też, tak samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
2: O, dobranoc.
0: Julian Stosio.
4: Dzięki, cześć.
0: Jędrzej Gąsiorek.
3: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

taki fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, paki, leżaki.

świecie. Właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

0: Przestań wdychać ten klej! Przestań wdychać ten klej!
1: A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce krzyczło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncerty jazzowe. Proszę, chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

Love is everywhere.